Marek z Ursynowa wciąż analizuje to, jak dwa dni temu zbyt mocno uścisnął dłoń szefa, co w jego głowie urasta już do rangi towarzyskiego samobójstwa. Więc na ten egzystencjalny obłęd serwuje Time of Our Lives od Pitbulla i Neo, bo skoro to ma być ostatnia chwila naszego życia, to przynajmniej niech leci w radiu X-Vibe. Pitbull, Neo, Time of Our Lives dla Marka i od Marka, który wreszcie przestanie analizować ten uścisk.

Siedzisz tam pewnie w ciemnościach i myślisz, że jesteś bezpieczny, ale świat jest dziwniejszy niż twoja szafa, w której trzymasz tylko zakurzone ubrania. W 1986 roku pewien producent zabawek uznał, że dzieciom brakuje w domu odrobiny grozy i wypuścił na rynek laukę My Buddy, która wyglądała, jakby przed chwilą uciekła z planu kiepskiego horroru klasy B. A potem ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby wypuścić wersję tego samego modelu z nożem w dłoni, bo przecież marketing to stan umysłu, a nie zdrowy rozsądek. Nic dziwnego, że w X-Vibe często czuć ten specyficzny niepokój pod skórą, kiedy leci ten beat, który przypomina o wszystkich błędach młodości. Teraz Luca Vasta i Santa Maria w przestrzeni X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Księżyc wisi nad miastem jak źle doklejony rekwizyt z taniego horroru klasy B. A ty, zamiast spać jak człowiek, wolisz karmić mózg takimi bzdurami. W X-Vibe. Bo w 1996 roku pewien gość wpadł na pomysł i stworzyć Tamagotchi, czyli cyfrowego zwierzaka, który w założeniu miał uczyć odpowiedzialności, a w praktyce stał się masowym generatorem dziecięcej traumy, gdy to małe coś padało z głodu w trakcie lekcji matematyki, bo zapomniałeś nakarmić pikselowy byt w Nightmare. Ten obłędny świat technologii zawsze miał w sobie coś z makabrycznego żartu, który trwa do dzisiaj, bez względu na to, czy masz zasięg, czy nie. A teraz niech ten rytm ukoi twoje nerwy, bo teraz kasa i piękniejsza w X-Vibe.

wiązać. Tu X-Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

2004 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł zatopienia w żywicy tysięcy przedmiotów, w tym martwych owadów, tworząc najdziwniejszą kolekcję zabawek w historii, bo kto nie chciałby mieć w gablocie pająka z plastiku? To czysty nightmarek estetyki, w którym utoniesz szybciej niż w tym badziewiu. Teraz Benny Blanco, Halsey i Khalid z Eastside.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Znowu tu jesteś, w tej dziwnej porze, gdy cienie wydłużają się w sposób niepokojąco niechlujny, a kawa smakuje jak palona guma i żal za młodością. W 1986 roku pewien producent zabawek uznał, że dzieciom brakuje w życiu lalki, która zjada własne plastikowe przekąski, więc stworzył potwora połykającego palce i włosy nieświadomych niczego szkrabów, co kończyło się wizytami na pogotowiu i traumą na całe życie. Dokładnie tak, jakby ktoś chciał, żeby twoje zabawki próbowały cię zjeść od środka. To czysty obłęd w Nightmarek. Ale cóż, przynajmniej nikt nie wyrywa ci teraz palców, choć rytm tego numeru bywa równie wciągający co tamta nieszczęsna lalka. Teraz Ed Sheeran i Shape of You w X-Va.

Marek z Radomia pisze, że w sumie to wcale nie chce wracać do domu po pracy, bo cisza w aucie jest jedynym momentem, kiedy nie musi udawać, że ma wszystko pod kontrolą. Zanim utoniesz w tej słodko-gorzkiej samotności, posłuchaj, jak Teddy Swims rozlicza się z koszmarami. I nie, nie chodzi o potwory pod łóżkiem, tylko o ten moment, gdy budzisz się z przekonaniem, że życie to jednak wielki żart. To było Bad Dreams w radiu X Vibe, Teddy Swims, dla Marka i od Marka, co i się wreszcie wyspał.

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.
2: You're ready for me.

2004 roku pewien producent wpadł na genialny pomysł. Od i cyfrowo wskrzesić zmarłego aktora w reklamie czekolady, co było równie absurdalne jak makabryczne. Technologia to obłęd w czystej postaci, bo patrzenie jak martwy facet zajada słodycze to dopiero nightmare. W X-Vibe serwujemy teraz Marylę Rodowicz i Wszyscy chcą kochać, czyli totalny klasyk w twoich głośnikach.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, więc pewnie masz ochotę na coś, co wykrzywi rzeczywistość w czasie audycji w X-Vibe. Pamiętasz rok 2004, kiedy świat oszalał na punkcie filmu horroru pod tytułem Piła? Mało kto wie, że reżyser James Wan, żeby zaoszczędzić każdy grosz, wykorzystał w scenach sekcji zwłok prawdziwe świńskie wnętrzności z pobliskiego rzeźnika, bo budżet był tak chudy, że starczyło ledwie na kawę i kilka taśm klejących. Siedzenie w smrodzie psującego się mięsa przez 20 godzin dziennie to dopiero jest determinacja. Albo zwykły obłęd, ale przynajmniej efekt końcowy przyniósł nam ten gęsty bit, który zaraz wlezie ci pod skórę. Więc teraz Simo oraz Kevin Kairos z utworem Whatever You Like w

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Tu Radio X Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Wiesz, świat jest dziwnym miejscem, zwłaszcza gdy przypomnisz sobie rok 1998, kiedy to pewien japoński producent zabarek wypuścił na rynek Tamagotchi, co dla wielu dzieciaków stało się początkiem prawdziwego, traumatycznego doświadczenia, bo to plastikowe jajko z pikselowym stworkiem zdychało z głodu, jeśli tylko zapomniałeś nakarmić je o 3 nad ranem, a dzieciaki płakały nad cyfrowymi zwłokami, jakby straciły najlepszego kumpla. Co jest całkiem niezłym żartem z naszej potrzeby kontroli nad wszystkim, nawet nad czymś, co nie istnieje. Więc teraz, gdy w X-Vibe analizujemy te cyfrowe wyrzuty sumienia, czas na dawkę szczerej nienawiści, która jest znacznie zdrowsza niż przywiązanie do plastikowego breloczka. Więc teraz Nina Huba oraz Chapo 102 z ich Hastich serwują dawkę chłopaków.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, podczas gdy świat za oknem zdaje się powoli gnić w ciszy, co jest całkiem niezłym tłem dla historii o tym, jak w 1998 roku twórcy filmu Godzilla postanowili wydać miliony na reklamę jaszczurki, która w kinie okazała się zwykłym przerośniętym legwanem o inteligencji pantofelka, a ludzie zamiast się bać, zaczęli pękać ze śmiechu, bo cała ta marketingowa machina zjadła własny ogon szybciej niż potwór zjadłby nowojorskiego taksówkarza. Więc skoro świat kocha spektakularne katastrofy, to ty też powinieneś polubić ten muzyczny chaos, bo w X-Vibe serwujemy teraz bratanki i ich czerwone korale, które rozbiją tę noc na drobne kawałki w radiu X.

0: in town.
1: Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

2004 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł stworzenia gry opartej na zaginięciu w lesie, ale zamiast efektów specjalnych użył prawdziwych nagrań z przesłuchań, co wywołało w internecie niezły chaos i paranoję, bo ludzie naprawdę zaczęli wierzyć w te bzdury. Zupełnie jakby w Nightmergach nie było dość dziwactw. Więc teraz w X-Vibe leci Kid Ink

0: Det er et ungdomsvin.
1: Da jeg var et ungdomsvin.
0: Veldig pent.
2: Możesz szukać dalej, ale i tak wrócisz. Zaoszczędź sobie czasu i po prostu słuchaj.

0: år, da han var et ungdomstid.
1: Da jeg var et ungdomstid.

siedzisz w tym mroku razem ze mną i pewnie myślisz, że widziałeś już wszystko. Ale przypomnij sobie rok 1982, kiedy to podczas produkcji filmu Poltergeist ekipa zdecydowała się użyć prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo te były po prostu za drogie, co sprawiło, że aktorzy autentycznie bali się przebywać na planie. I wcale im się nie dziwię, bo kto chciałby grać w filmie o duchach, mając za towarzystwo szczątki nieboszczyków z taniej hurtowni medycznej? To totalny obłęd, który idealnie pasuje do tego klimatu w czasie audycji Nightmare, bo życie bywa bardziej makabryczne niż najlepszy scenariusz z Hollywood. Więc zanurz się w ten beat i pozwól nieść się fali razem z Mr. Props i Waves w Radiu X-Wipe.

Słuchaj, Ryszard z Brudżewa z tej strony próbuje właśnie ogarnąć ten bałagan w garażu, ale wiesz jak jest. Puszczaj w końcu Move od Adam Port, Strif, Kine Music, Orso, Malachi, bo to nasza, wiesz, ta akcja z zeszłego roku i nie ma co więcej gadać na Radio X-Fi.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

wiesz, że w 1996 roku twórcy filmu Fargo tak bardzo chcieli uwierzyć w autentyczność własnej historii, że wmówili ludziom, iż scenariusz powstał na podstawie prawdziwych wydarzeń, mimo że to był totalny obłęd i czysta fikcja, a naiwni widzowie latami szukali w Minnesocie zakopanej przez morderców walizki z pieniędzmi, co pokazuje tylko, że ludzie łykną każdy bit, byle tylko poczuć dreszczyk emocji w środku nocy. Tak jak teraz, gdy siedzisz w X5 i zastanawiasz się, czy to wszystko ma sens, czy po prostu płyniemy przez życie w rytmie, który nie zawsze gra tak, jakbyśmy chcieli. Więc lepiej odpuść, wyluzuj i posłuchaj, jak Anita Lipnicka śpiewa o tym, że wszystko się może zdarzyć w X5.

Radio X-Vibe, bo najlepsze wspomnienia mają soundtrack i my go właśnie gramy. It's our party weekend.

widzę, że znowu nie możesz zasnąć i wolisz gapić się w sufit niż w sny. Więc zostań przy tym radiu w X-Vibe, bo zaraz kończymy ten nightmarek. Wiesz, co jest naprawdę niepokojące? W roku 1998 w Japonii pewien twórca zabawek wypuścił na rynek elektroniczne zwierzątko, które zamiast być słodkim towarzyszem, potrafiło przy niewłaściwej opiece umrzeć. Co dla dzieciaków było traumą gorszą niż koniec wakacji. A potem odkryto, że te zabawki wcale umierały, tylko resetowały się w nieskończoność, niczym twój trudny charakter w czasie audycji. To czysty obłęd, jak bardzo potrzebujemy kontrolować życie czegoś, co ma tylko 3 piksele na krzyż i wydaje z siebie piskliwy pisk. Teraz czas na Capital Cities i Safe and Sound w X-Vibe.

0: X-Vibe, radio pokolenia X.
1: W radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

baby. Najpierw Don't Call Me Baby, a potem A La Vie, A L'Amour, czyli od toksycznego ghostingu do ślubu w tydzień. Ktoś tu ewidentnie nie potrafi się zdecydować, czy chce mieć spokój, czy alimenty. Radio X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

problem od Ava Max w X-Vibe. Wiedziałeś, że Ava przez lata występowała w reklamach jako statystka, zanim w ogóle zaczęła śpiewać? Mamy następne hity dla pokolenia X, a zaraz wpadnie Phoenix. Zostań z Radiem

To jest Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry, albo po prostu realizator zaspał.

Marek z Piaszczyna przesyła wiadomość do siebie z 3 nad ranem, kiedy to po kolejnym nieudanym podrywie na portalu randkowym musi wreszcie otrzepać się z żadu i ruszyć dalej. Więc niech Taylor Swift i jej Shake It Off definitywnie strzepnie z ciebie te wszystkie toksyczne wspomnienia. Bo przecież w Radiu X gramy tylko dla takich jak ty, Marek. Od Marka.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

0: Everybody Talks od Neon Trees w X-Vibe. Wokalista tego zespołu, Tyler Glenn, jest tak wielkim fanem zespołu Oasis, że podobno zna na pamięć każdy wywiad z braćmi Gallagher. Następne hity dla pokolenia X zaserwuje nam Blue Rose Code. Zostań z radiem X-Vibe.
1: Do you think that spring is coming?

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z góry, bo skoro facet tak uparcie wierzy w loty w przestworzach, to może w końcu zrozumie, że tupot jego stóp o 3 nad ranem brzmi jak lądowanie Boeinga na moim suficie. Więc w radiu X-Vibe leci Neutral Milk Hotel i Indie Aeroplane Over the Sea. Dla sąsiada od Marka.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Najpierw obiecujesz wojaż dookoła świata, a potem kończysz na all summer long w tej samej dziurawej kanapie przed blokiem. Życie to jednak niezły żart, nie sądzisz? Radio X Vibe.

0: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.
1: Aha.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Don't stop the party. Skończyło się, bo sąsiedzi dzwonią na policję, więc czas uciekać w Starship 109. Mam nadzieję, że w kosmosie nie słychać tych skarg. Radio

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do swojej sąsiadki Anki, prosząc o ten utwór, bo kiedy ostatnio ukradła mu jedyny słoneczny promień padający na balkon w trakcie podlewania pelargonii, poczuł, że ta melodia idealnie oddaje ból utraty witaminy D w środku dnia. To był Len z kawałkiem Steal My Sunshine, który w radiu X-Vibe leci specjalnie dla Anki od Marka, żeby chociaż muzyka wdradziła mu ten cen.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy. To nasze.

To był Mr. Loverman od Shabaranksa w X-Vibe. Wiedziałeś, że Shabaranks jako pierwszy jamajski artysta dancehall zdobył 2 nagrody Grammy? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Travis McCoy i Bruno Mars. Zostań z radiem X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Zrobiłeś all the right moves, a teraz musisz walk the night, chyba że wolisz wpaść na latarnię, bo nie patrzysz pod nogi. No cóż, twoja sprawa. Radio X-Vibe.

To było That's So True od Gracie Abrams w Radiu X-Vibe. Wiedziałeś, że jej ojciec wyreżyserował Gwiezdne Wojny? To już czas na następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjeżdża Wakefield. Zostań z Radiem X-Vibe.

0: Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.
1: Let's do it.

0: jestem.
1: Mam wiadomość od Marka z Bielan, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z dołu, bo najwyraźniej nie rozumie on, że skoro puszcza basy w środku nocy, to musi być gotowy na tańce z kimś obcym, kto wpadnie z wizytą o 3 nad ranem. Więc leci Dancing with a Stranger od Sama Smitha i Normani. Niech to będzie dla ciebie lekcja savoir vivre w Radiu X Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Radio X Vibe. Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tych wszystkich podejrzanych powiadomień o niedostarczonej paczcie, które bombardują go częściej niż reklamy w telewizji, więc dedykuje im kawałek Together We Are Beautiful od Fern Kini, bo skoro już muszą zaśmiecać mu skrzynkę, to przynajmniej niech robią to w tak uroczym stylu. A całość leci w Radiu X Vibe.

To był Birds of a Feather, Billie Eilish w X-Vibe. Wiedziałeś, że Billie nagrała swój pierwszy utwór w wieku 11 lat w szafie mamy? To były nasze kolejne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Briana Adamsa. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

0: you.
1: Skoro Fuck I'm Lonely to stan twojego konta bankowego, to Summer Paradise jest jedynym miejscem, gdzie możesz uciec przed komornikiem. Żyj marzeniami, póki nie odetną nam prądu. Radio X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.

Najpierw miałeś Buddy, a teraz czas na No More Tears, Enough is Enough. Jakbyś sam nie wiedział, że po tak intensywnym treningu jedyne co ci zostało, to płacz w kącie. Radio X Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Jerzy zle niewielkie z tej strony. Wiesz, przypomniało mi się, jak kiedyś przemyciłem się na zaplecze koncertu. Puść mi może, no, New Life od Depeche Mode, bo w sumie tylko dla tego klimatu jeszcze trzymam to Radio X Vibe.

znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

To było Now That We Found Love w wykonaniu Heavy D i Aaron Halla w X-Vibe. Wiedziałeś, że Heavy D był kuzynem Pita Rocka, co w sumie tłumaczy ten groove. Lecimy dalej, bo mamy następne hity dla pokolenia X, a w kolejce czekają już Bee Gees. Zostań z radiem X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: But not really. You say the nastiest shit in bed and it's fucking awesome.
1: Słuchasz radia X-Vibe. Gratulacje, jesteś jednym z tych, co jeszcze potrafią zwolnić.

właśnie było Daylight, a teraz czas na The End. I tak właśnie kończą wszyscy, którzy wierzą, że słońce świeci tylko dla nich. Wybacz, takie życie. Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

Lay Your Head On Me od Major Lazer i Markusa Manforda w X-Vibe. A wiedziałeś, że ten facet z Manford grał w szkole w drużynie rugby? Następne hity dla pokolenia X. Za chwilę Kylie Minogue. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do gościa w srebrnym kombi, który 3 lata temu zajechał mu drogę tak perfidnie, że do dzisiaj pamiętam numer rejestracyjny, a dedykuje mu utwór Havana od Camila Cabello i Young Thug. Bo skoro wtedy tak bardzo chciałeś jechać na Havanę, to teraz w radiu X-Vibe przynajmniej posłuchasz tego w korku. Marek dla srebrnego.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To był This City w wykonaniu Sama Fishera w X-Vibe. Wiedziałeś, że zanim stał się znany, sam pracował w piekarni i wypiekał chleb? Następne hity dla pokolenia X, czyli przed tobą, Days. Zostań w radiu X-Vibe.

Słuchaj, Stanisława z zadupia tutaj. Muszę się jakoś zresetować, bo w tym domu zwariuję. Puść może, no, Nothing's Gonna Stop Us Now od Starship, żeby jakoś przetrwać na Radio X Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

wszyscy mamy jakieś dreams. A potem przychodzi rzeczywistość i skutecznie spoil my night. Dzięki za ten emocjonalny rollercoaster. Jakby mi było mało własnych problemów. Radio X-Vibe.

Radio X-Vibe. Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Skoro Don't Stop Believing wciąż nie sprawiło, że wygrałeś w lotto, może czas na Ice Ice Baby, żeby chociaż trochę ochłonąć w tej twojej desperacji. Radio X-Vibe.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że jego współlokator od tygodnia nie może się zdecydować, czy wyjść w końcu z łazienki, czy zostać tam na zawsze, więc dedykuje mu ten kawałek, żeby chłopak wreszcie podjął jakąś męską decyzję i zwolnił miejsce. W Radiu X Vibe leci The Clash, Should I Stay or Should I Go, dla niezdecydowanego Zbyszka od Marka. Niech ten dramat z klamką wreszcie się skończy.

0: głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.
1: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

to był The Way I Are, czyli Timbaland, Carrie Hilson i Doe Eve X Vibe. Wiedziałeś, że Timbaland zaczynał karierę od robienia bitów na zabawkowym keyboardzie Casio? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz wjeżdża James Stefano i A-Mill. Zostań z radiem.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Rolling in the Deep to niby dramat o rozstaniu, a Bolero to w zasadzie ścieżka dźwiękowa do bardzo długiego i niezręcznego patrzenia sobie w oczy. Kolejny poziom absurdu tylko w Radio X Vibe.

To był Ani Kuni w wersji Polo and Pan w X-Vibe. Czy wiesz, że ten duet przed założeniem zespołu zajmował się zawodowo produkcją muzyki do reklam? To teraz następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich Tina Turner. Zostań z radiem X-Vibe.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

słuchaj, stoję w takim korku na autostradzie pod Mysłowicami, że chyba zardzewieje, więc Alan musi posłuchać czegoś konkretnego. Najlepiej I'm Good Blue autorstwa Garnik Eva Moody White, żeby w ogóle przetrwać w tym radiu X-Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Krzysiek z Radomia wysłał do szefa wiadomość o pilnej dostawie, ale słownik zmienił mu słowo na dostawanie, co brzmiało dość dwuznacznie i teraz w biurze każdy unika z nim kontaktu wzrokowego. Więc niech ta nuta przyniesie mu trochę szczęścia w pracy, bo w radiu X Vibe leci Felicidad Margherita od Bonnie M, dedykowane dla szefa od Krzyśka.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

to była Ariana Grande i Yes and End w X-Vibe. Wiedziałeś, że Ariana zaczynała karierę od występowania w musicalach na Broadwayu, zanim stała się ikoną popu? Następne hity dla pokolenia X serwuje 5 Star, więc zostań w radiu X-Vibe.

Najpierw pytasz I know, a potem masz czelność pytać so what. Typowy dialog z moją byłą, który zawsze kończył się tak samo. Szybką zmianą stacji. Radio X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Skoro Year of Hearts to definicja emocjonalnego bankructwa, to World of Magic jest chyba tylko próbą wyczarowania godności z tej sterty gruzu. Przynajmniej w Radio X Vibe nikt nie udaje, że jest tu normalnie.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: Znajdzie końca, opowiada o tych, których zmazał czas. Może spotkają się jeszcze w samotnym mieście. Może znajdą dzień, w którym zgubili szczęście. Może miną się i pójdą w inną stronę. Może tak, może nie.
1: To nie są twoje lata 80. To jest X-Vibe.
2: Yeah.

0: Słuchaj, Wawrzyniec z Rzeszowa tutaj. Gonię z tą przeprowadzką i tak mi jakoś pusto bez niej, więc puszczę sobie ten Dirty Feet Redman od Christina Aguilera Redman, żeby chociaż trochę zagłuszyć tę ciszę w Radio XY. No i tyle.
1: Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't here.

0: Ouais.
1: Another Rock Walla production.
2: Nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy.

To było Sing It Back w remiksie Borisa Długosza w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalistka Roisin Murphy sama zaprojektowała swoje pierwsze sceniczne kostiumy, bo nie stać jej było na stylistów? Czas na kolejne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich Usher i Alicia Keys. Zostań z radiem X-Vibe.

Jezu, jak się cieszę! To ten rodzaj nostalgii, który wchodzi bez pytania i zostawia Cię z poczuciem, że w 1983 roku życie było prostsze. Choć w tamtym czasie świat dowiedział się, że pierwsza wersja gry Mario Bros. Wylądowała na automatach, co definitywnie zrujnowało produktywność całego pokolenia. Skoro więc mamy za sobą dawkę polskiej melancholii, czas na coś, co zmusza do uśmiechu nawet największych ponuraków w Radiu X Vibe. Bo świat nie składa się wyłącznie z szarości i głębokich przemyśleń. A przynajmniej tak wmawia nam ten optymizm wylewający się z głośników. Teraz Pharrell Williams i Happy w Radiu X Vibe.

Słuchaj, sprzątam właśnie stary garaż w Kobyłach. Znalazłam mapę Route 66 i normalnie tak mnie naszło na, no wiesz, ten numer You Can Call Me Al od i Paul Simon, co leciał w kółko, jak jechaliśmy wtedy w trasę. Więc puszczaj to w Radio X Vibe, bo inaczej zwariuję.

rytuał to niby życiowa mantra, a dla mnie po prostu kolejny powód od i nie wychodzić z domu w ten wieczór. W 1984 roku świat oszalał na punkcie brytyjskiego trio, które śpiewało o czekaniu na aktora, zamiast po prostu iść na randkę z kimś dostępnym. Dziś te dziewczyny z Bananarama brzmią jak wyrzut sumienia każdego, kto marnuje czas na czekanie na telefon, który nie zadzwoni. Więc lepiej włącz Robert De Niro's Waiting w X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Nowy Silo Green i Forget Youth X-Vibe. Wiedziałeś, że Silo zaczynał w grupie Goody Mob, zanim stał się gwiazdą popu? Następne hity dla pokolenia X, czyli Naughty Odd i Nature. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

0: Piasek w pogodni brzmi tak optymistycznie, że aż mam ochotę sprawdzić, czy świat faktycznie stał się lepszym miejscem. Choć patrząc na fakty, w 1998 roku świat obiegła wiadomość o pierwszym udanym sklonowaniu ssaka, co dowodzi jedynie tego, że nauka od zawsze stara się poprawić naturę. Zazwyczaj z dość dyskusyjnym skutkiem. Skoro już wiemy, że kopiowanie oryginałów rzadko wychodzi na dobre, czas na powrót do emocji, które nie wymagają żadnych laboratoriów. Do Demi Lewis w How Do I Say Goodbye pokazuje dokładnie to, co czujemy, gdy życie pisze scenariusz, którego wcale nie zamawialiśmy. Więc przygotuj się na solidną dawkę szczerości w Radiu X-Vibe. Teraz Dean Lewis i How Do I Say Goodbye w Radiu X-Vibe.
1: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Czesław z Gliwic ledwo żyje po 3 godzinach snu, więc wrzućcie mi może Ameryka od Razer Light, bo tylko to mnie dzisiaj uratuje w tym Radiu X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Daja właśnie kazała nam się ukryć, ale przyznaj, że w tym zgiełku to całkiem kusząca propozycja. Czy wiesz, że w 1998 roku, kiedy świat zachwycał się pierwszymi cyfrowymi zabawkami, pewna blondynka w szkolnym mundurku wywróciła pop do góry nogami, udowadniając, że wystarczy jeden chwytliwy takt i zdominować każdą radiostację na globie. Skoro już wiemy, jak nisko upadł nasz gust muzyczny, czas na powrót do korzeni kiczu, więc leci Britney Spears i jej Baby One More Time w X-Vibe.

To było Where She Goes od Bad Bunny z X-Vibe. Czy wiesz, że ten gość, zanim zaczął rapować, pracował w supermarkecie jako pakowacz? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie The Human League. Zostań z radiem.

Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe. Skaparabadu, pili, gliban, duri, uda, wam,

Nie idź nigdzie. I tak nie masz dziś nic lepszego do roboty. Gramy dalej.

0: Kuniczka z orkiestrami dętymi to dowód na to, że kiedyś wystarczyła sekcja instrumentów i trochę werwy, żeby bawić całe pokolenia. Choć dzisiaj ten dźwięk wywołuje u wielu lekki uśmiech politowania. Skoro już jesteśmy przy przełomach, warto wspomnieć, że w roku 1984 świat po raz pierwszy zobaczył komputer Macintosh, co ostatecznie pogrzebało szansę na spokojne wieczory bez ciągłego powiadomień. Dzisiaj od cyfrowego szumu uciekamy w zupełnie inne rejony, gdzie zamiast orkiestry dostajesz ciężki, miejski klimat. Skoro w Radiu X-Vibe nie uznajemy półśrodków, czas na małą zmianę warty. Przed Tobą Mike Will Made It, Miley Cyrus, Wiz Khalifa oraz Juicy J w utworze 23 w Radiu X-Vibe.
1: I'm so fresh, man.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo w końcu po 10 latach zrozumiała, że ten kawałek to instrukcja obsługi spawarki, a nie jakaś tam piosenka o charówce. A teraz w Radiu X-Vibe Fisher Z The Worker dla Grażyny od Marka.

0: Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia, dobranoc. Cześć!
1: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Właśnie przebrnęliśmy przez Milesa Smitha i jego przesadnie uprzejme powitanie, które brzmi jak zaproszenie na kawę z teściową, której wcale nie chcesz poznać. A skoro już jesteśmy przy przesadzie, to w 1986 roku pewien ambitny muzyk próbował opatentować dźwięk zamykanych drzwi od windy jako perkusyjny element aranżacji, co oczywiście skończyło się totalnym fiaskiem, bo życie nie jest filmem. Więc wracamy do mrocznego Londynu, gdzie deszcz padał równie często jak dzisiaj. Teraz Pet Shop Boys i West End Girls w X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

0: Minute.
1: To był Minute wykonany Love i Lani w X-Vibe. Wiedziałeś, że Love napisał swój pierwszy hit w akademiku, używając tylko laptopa i mikrofonu za kilkadziesiąt dolarów? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje nam zaraz Michael Gray. Zostań w radiu X-Vibe.

Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Anna Jantar śpiewała, że nic nie może wiecznie trwać. I miała rację, bo choć ten utwór wciąż brzmi nieźle, to w 1987 roku świat oszalał na punkcie pierwszej gry komputerowej z wbudowanym zabezpieczeniem przed kopiowaniem, co dowodzi, że ludzie od zawsze boją się utraty tego, co lubią najbardziej. Zostawmy jednak sentymenty i te starożytne dylematy, bo w Radiu X-Wipe zmieniamy klimat na coś, co pasuje do nocnej jazdy przez miasto bez konkretnego celu. Skoro już wiemy, że wszystko mija, lepiej pobawić się przy dźwiękach, które przynajmniej udają, że będą trwały przynajmniej do rana. Teraz Morgan Wallen i Last Night w Radiu X-Wipe.

0: Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy głos muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.
1: Hey Ming, I thought there were gonna be two.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu zrozumiała, że musi oddać mu jego własność. Więc ta piosenka o byciu czyjąś własnością to idealny manifest własnościowego aktu notarialnego. A teraz w Radiu X Vibe Robin. Be Mine. Dla teściowej od Marka.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Lost Frequencies właśnie wznieśli nas na wyżyny, choć po tym Rise czuję się, jakbym próbowała wstać z łóżka po zbyt długim weekendzie. W 1991 roku świat oszalał na punkcie wirtualnej rzeczywistości, która miała wyglądać jak z taniego filmu sci-fi, a skończyła jako pikselowa garuspacz. Skoro technologia nas wtedy zawiodła, to przynajmniej muzyka obiecywała przełom, który faktycznie wydarzył się w X-Vibe, bo teraz Jesus Jones przypomni nam, że jedyny słuszny czas to ten, w którym właśnie jesteś. Więc leci Right Here, Right Now w X-Vibe.

To było No Guidance od Chris Browna i Drake'a w X-Vibe. Wiedziałeś, że Drake zaczynał jako aktor w kanadyjskim serialu dla młodzieży, zanim zajął się rapem? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Big Time Rush. Zostań z radiem X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

kolorowe sny w wykonaniu Just 5 zawsze wywołują u mnie lekkie zawroty głowy i tęsknotę za czasami, kiedy plastikowe dźwięki uchodziły za szczyt nowoczesności. Skoro już jesteśmy przy dziwnych faktach z przeszłości, warto przypomnieć, że w 1996 roku popularność Tamagotchi osiągnęła taki poziom absurdu, że ludzie płakali nad śmiercią cyfrowych stworzeń równie szczerze jak nad końcem wakacji. Trochę jak z tymi wczesnymi hitami, które niby wyparliśmy z pamięci, a jednak znamy każde słowo na pamięć. Czas otrzepać się z tego nostalgicznego pyłu i przejść do czegoś, co brzmi nieco bardziej konkretnie w radiu X-Vibe. Teraz Lone Tusker, Santi oraz Jessie G i There Is So True w

Marek z Radomia. Dedykuje to swojej teściowie, która w końcu zrozumiała, że nie wolno karmić gołębi w parku, bo to niszczy ekosystem, a ten utwór to przecież manifest ochrony zieleni miejskiej przed okruchami chleba. A teraz w radiu X-Vibe Gary Numan, Tubeway Army, Down in the Park. Dla teściowej od Marka.

pierwszy run właśnie wymazał swoje graffiti. Co w sumie jest całkiem rozsądne, biorąc pod uwagę, że w 1991 roku wszyscy wpadliśmy w obsesję na punkcie dziwnych tatuaży, które dzisiaj wyglądają jak rozmyte plamy atramentu. Zamiast bawić się w malarza, lepiej po prostu wyrzucić wszystko za burtę i nie przejmować się tym, co zostanie w X-Vibe. Bo teraz czas na konkretne uderzenie, które zburzy spokój Twoich sąsiadów, więc przygotuj się na Red Hot Chili Peppers i Give It Away w

mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

dopo Like I'm Gonna Lose You, Meghan Trainor i Johna Legenda w X-Vibe. Wiedziałeś, że John Legend w wieku 4 lat zaczął grać na pianinie, bo był cudownym dzieckiem? Mamy następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Ray Parker Jr. Zastań w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

znowu siedzisz po ciemku i patrzysz w ten migający ekran, jakby miał ci wywróżyć przyszłość albo chociaż przynieść pizzę. A tymczasem w X-Vibe trwa kolejna nocna sesja, w której liczy się tylko odpowiedni bit i trochę zdrowego sądku. W 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago, zakładając na twarz maskę i wygadując zupełne bzdury, co to dziś pozostaje na bardziej absurdalnym technologicznym żartem, jaki widział świat, bo przecież nikt nigdy nie złapał sprawcy. To idealny przykład na to, że nawet jeśli masz w głowie totalny obłęd, zawsze znajdzie się ktoś, kto uzna to za genialny występ, więc nie przejmuj się tym, że znowu nie śpisz, bo w X-Vibe płynie teraz Dan plus Shay i ich tequila.

Pulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie, po prostu gramy muzykę.

słuchaj, Ryszard z Brudżewa z tej strony próbuje właśnie ogarnąć ten bałagan w garażu, ale wiesz jak jest. Puszczaj w końcu Move od Adam Port, Strif, Kine Music, Orso, Malachi, bo to nasza, wiesz, ta akcja z zeszłego roku i nie ma co więcej gadać na Radio X5.

wiesz, świat w 1986 roku wcale nie był taki różowy, choć wszyscy próbowali nas przekonać, że wystarczy garść lakieru do włosów i syntezator, żeby przeżyć. Mało kto pamięta, że przy produkcji kultowego horroru Poltergeist ekipa techniczna użyła prawdziwych ludzkich szkieletów, bo gumowe repliki były po prostu za drogie, więc aktorzy biegający po planie w scenie w basenie wcale nie udawali obrzydzenia, tylko naprawdę pływali wśród szczątków nieboszczyków, co jest totalnie w klimacie Nightmarek, bo kto od i się przejmował etyką, gdy budżet się nie domyka. A teraz w X-Vibe serwujemy coś równie soczystego, bo Urszula i budka suflera w Malinowym Królu to czysty, słodki obłęd, więc wchodź w ten rytm, bo teraz w X-Vibe leci właśnie ten klasyk.

W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych szkieletów w scenie z basenem, bo gumowe były za drogie. Więc masz trupa w kinie hitowym, a to czysty nightmare, skoro nawet w Hollywood oszczędność to zgon. Więc puszczam teraz Halsey i jej Without Me. Niech ten beat utuli cię do

Wiesz, czasami myślę, że świat w 1986 roku oszalał, bo właśnie wtedy niejaki doktor z Japonii wpadł na genialny pomysł, żeby wsadzić cyfrową duszę w plastikową lalkę o imieniu Julie, która miała tak zaawansowany system rozpoznawania głosu, że potrafiła słuchać twoich zwierzeń, a potem cichaczem nagrywać je na kasetę, co w efekcie sprawiało, że rodzice podsłuchiwali dzieciaki w imię troski, a dzieciaki czuły, że zabawka je osacza midzyr w tanim horrorze klasy B, bo technologia zawsze lubi nas trochę poddusić, gdy tylko spuścimy ją ze smyczy. Więc zanim zaczniesz podejrzewać swój toster o knucie spisku, wyluzuj przy tym rytmie, bo Maroon 5 oraz Cardi B wiedzą, jak uwieść tłum, a to leci właśnie teraz w X.

W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze. Więc w zasadzie oglądałeś cmentarny horror w pełnym tego słowa znaczeniu. Taki to był obłęd w branży. A teraz w X-Vibe po prostu zatańczymy z duchami w rytmie Dua Lipa i Dance the Night w radiu X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

siedzisz tam pewnie w ciemnościach i myślisz, że jesteś bezpieczny. Ale pamiętaj, że w 1986 roku pewien facet wpadł na pomysł OT i stworzył pierwszy wirus komputerowy na systemy IBM PC nazwany Brain, który wcale nie miał kraść danych, tylko karać ludzi za piractwo, wyświetlając numer telefonu do pakistańskich braci, autorów tego cyfrowego absurdu. To był totalny obłęd, bo ludzie wpadali w panikę, myśląc, że ich maszyny po prostu umierają na jakąś nieznaną chorobę, a to tylko początek cyfrowej paranoi, w której tkwimy do dzisiaj. Świat oszalał dawno temu, więc nie bierz wszystkiego tak poważnie, bo w X-Vibe serwujemy tylko odpowiedni bit dla twojego niepokoju. Teraz Lady Punk i Nie wierz nigdy kobiecie w X-Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Marek z Ursynowa pisze, że kocha swoją żonę, ale szczerze nienawidzi sposobu, w jaki oddycha podczas snu, co sprawia, że czuje się jak potwór. To jest ta płytkość relacji, której wolelibyśmy nie nazywać po imieniu, ale cóż, prawda bywa męcząca. Zostawiam cię z tym ciężarem. W radiu X-Vibe leci Lady Gaga i Bradley Cooper z Shallow. Dla Marka od Marka, żebyście oboje wreszcie mogli spokojnie zasnąć.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.